0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy, wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wen Zhen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma, słabo.
5: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć, no i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 30 stopni na Dolnym Śląsku, do 27 w centrum, do 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich, najchłodniej nad samym morzem, do 22. Słonecznie na Podkarpaciu, niemal bezchmurnie, natomiast na Pomorzu może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest wtorek, jest parę minut po godzinie 6 i witamy Was bardzo gorąco w ten drugi dzień nowego tygodnia. Dzień dobry.
9: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Wchodzimy we wtorkowy poranek na pełnej energii, budzimy cały Włocławek i okolice.
8: No mamy nadzieję, że kawa już się parzy, a nastrój dopisuje.
9: Podkręcamy głośniki i rozpoczynamy wtorkowe granie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to zaglądamy sobie we wtorkowy kalendarz. Jest 8 września i dzisiaj imieninową kawę wypiją m.in. Radosław, Maria, Adrianna i Adrian. Także wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: A w tych nietypowych świętach mamy dziś absolutny wysyp pozytywnych okazji. Dzień dobrych wiadomości, Dzień Marzyciela, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji oraz Światowy Dzień Fizjoterapii.
0: Brzmi jak plan idealny. Same dobre wiadomości, trochę marzeń i mnóstwo dobrej energii od samego rana.
1: Ładujemy baterie i lecimy z tym wtorkiem dalej.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, właśnie patrzę na zdjęcie najdroższego zegarka świata i powiem wam jedno, mój zegarek właśnie stracił poczucie własnej wartości.
1: A ile kosztuje ten ze zdjęcia?
0: No, 55 milionów dolarów.
1: Co?
0: No wygląda jak zegarek połączony z bransoletą z kolorowych diamentów. No jest ich tam ponad 100 karatów.
1: Czyli godzinę pokazuje, ale chyba przy okazji jeszcze i stan konta właściciela.
0: No i to bardzo dokładnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów m.in. pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
2: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
3: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Projekt rusza 17 września.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie, tylko na północy więcej chmur. Wieczorem może padać na Pomorzu. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie 22-23 stopnie, około 27 w centrum i nawet 30 na południowym zachodzie kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Fan Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. Dla polskich kibiców, którzy byli na Arthur Ashe Stadium, wynik i przebieg całego spotkania to sensacja.
7: Tragedia. Ja kilka razy już byłem tutaj na US Open, jak Iga grała i pierwszy raz widziałem coś takiego, że 5-0 prowadziła i przegrała seta i to się posypało później wszystko, no niestety.
8: Nie mam pojęcia, naprawdę, to jest bardzo dziwne. Ja myślę, rozbita, że Chinka też w pierwszej części nie pokazała prawdziwej siebie. No, dalej kibicujemy Idze, no Iga nasza jest the best.
6: W pozostałych meczach turnieju Mira Andrzejewa pokonała Anastazję Potapową 5-7, 6-4, 6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1, 6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, który w środę podejmie Slovana Bratysława. W rozgrywkach zobaczymy 11 piłkarzy z Polski, najwięcej, bo 3, zgłosiło FC Porto. To Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. A na krajowym podwórku Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Turcji, gdzie zajęły 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone zostały bardzo życzliwie przywitane przez kibiców. Polki w spotkaniu o brązowy medal przegrały ze Serbkami 1-3. W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki, które w finale pokonały Włoszki 3-2, a w środę w 4 krajach Bułgarii, Rumunii, Finlandii i Włoszech rozpoczyna się męski czempionat Starego Kontynentu. Dziś o 15:00 w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
9: Jest parę minut po godzinie 7:00. Sprawdzamy wtorkową pogodę dla Włocławka. No i rano na starcie miało być rześko z 12 stopniami, ale to, co czeka nas po południu, no to po prostu bajka.
10: Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, więc przekazujemy tylko takie. Po południu na termometrach zobaczymy aż 27 stopni.
9: No lato ewidentnie nie odpuszcza i bardzo, ale to bardzo nas to cieszy.
10: Łapcie te słoneczne promienie, a u nas w głośnikach równie gorąca energia przez cały dzień.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, mamy powód, żeby dzisiaj być dumni. Z Włocławka Zuzanna Bagdzińska wróciła z Pekinu z 2 medalami Mistrzostw Świata.
1: I to w biegach przeszkodowych.
0: Srebro na 100 metrów i brąz na 400 metrów. Zuzanna startowała w kategorii U17.
1: A na co dzień co? Na co dzień uczennica 3 LO we Włocławku.
0: No czyli szkoła, treningi, nauka.
1: I po drodze 2 medale Mistrzostw Świata.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odbyło się największe święto plonu w naszym regionie. Oraz Saniko przypomina, gdzie oddać przeterminowane leki. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą. Mówią Cezary Andrzejewski, starosta dożynek, oraz Marta Kieszkowska, starościna dożynek.
3: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Powiat włocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień. Ważny zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej. Zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce. I to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu. Przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci. Można je oddać do wyznaczonych aptek, wyposażonych w specjalne pojemniki lub przekazać do PSZOK-u. Do niebieskiego pojemnika na papier mogą natomiast trafić czyste kartoniki i ulotki po lekach. Samych leków należy pozbywać się w odpowiedni sposób, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to sprawdzamy, gdzie dzisiaj we Włocławku trzeba trochę bardziej uważać na drodze.
1: I trochę więcej cierpliwości też może się przydać.
0: Zwężenia jezdni są m.in. na Brzeskiej przy Placu Wolności i przy Wojska Polskiego, na Bojańczyka, Wienieckiej, Łęckiej, Długiej, Toruńskiej i Płockiej.
1: A jeżeli poruszacie się pieszo, też trzeba uważać. Zwężone są fragmenty chodników m.in. przy 3 Maja, Królewieckiej, Grodzkiej, Jagiellońskiej czy Gdańskiej.
0: No czyli dzisiaj we Włocławku warto mieć oczy szeroko otwarte.
1: Niezależnie od tego, czy jedziecie, czy idziecie.
2: Radio Włocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia, powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
2: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
1: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczone objazdy, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
3: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w wyruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
1: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
4: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
1: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają 3 stawki, 15, 25 i 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 25 w Trójmieście, 27 na Podkarpaciu, 29 na Górnym Śląsku i w Małopolsce, 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Takie dziś maksymalne temperatury. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, najwięcej chmur na północy. Tam może wieczorem padać deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Informacje sportowe, Mateusz Staniński przed mikrofonem, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlangier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Pojedynek będzie wyjątkowy dla trenera królewskich José Mourinho, który trofeum 16 lat temu zdobywał właśnie z Interem. Za to najbardziej wyrównane starcie szykuje się we Francji między Lille a Realem Betis. Dla francuskiej ekipy to powrót po rocznej nieobecności do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Trener zespołu Dawid Ancelotti.
7: C'est vrai qu'on est là.
8: Jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ klub włożył w zeszłym roku mnóstwo ciężkiej pracy. Drużyna zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to miejsce. Nie wiem, jak daleko zajdziemy, ale jestem pewien, że damy z siebie wszystko.
6: Z kolei w Porto z trójki Polaków w meczu z Manchesterem City może zagrać jedynie Jakub Kiwior. Pozostała dwójka, czyli Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski, jak potwierdził trener Portugalczyków Francesco Farioli, w spotkaniu nie zagrają. Bednarek pauzuje za czerwoną kartkę, a Pietuszewskiego wyeliminowała kontuzja. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Qin Wen Zheng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Iga Świątek podkreśliła, że porażka z Chinką była wynikiem zbyt wielu błędów, a nie braku koncentracji. Byłam skupiona jak zawsze, ale zaczęłam się zbyt często mylić, stwierdziła polska tenisistka. Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Wisłą Płock 1-1 na zakończenie 7. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To oznacza, że nafciarze są wciąż w strefie spadkowej, a jest to dla nich 5. mecz bez wygranej. Wcześniej w poniedziałek podobny wynik padł w starciu Wieczysta Kraków - Zagłębie Lubin. Liderem tabeli jest Lech Poznań. Stawkę zamyka Raków Częstochowa, który w 6 dotychczasowych meczach nie zdobył nawet punktu. Zakończyły się też spotkania 7. kolejki pierwszej ligi. W ostatnim, wczorajszym pojedynku Ruch Chorzów pokonał Unię Skierniewice 3-1. Liderem zestawienia jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
9: Jest parę minut po godzinie 8, no i wchodzimy w nową godzinę z wielkim uśmiechem, bo dzisiaj kalendarz no zobowiązuje do idealnego humoru.
10: Dokładnie tak. Świętujemy Dzień Dobrych Wiadomości i Dzień Marzyciela, więc na naszej fali serwujemy wyłącznie pozytywne wibracje, mnóstwo marzeń i genialny podkład muzyczny.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: niej. No i mamy swojego człowieka w Rolnik szuka żony. Karol z Podwocławka rozpoczął właśnie swoją przygodę z programem.
1: Listów nie dostał jakoś bardzo dużo, bo 4, a 3 kandydatki przyjechały się z nim spotkać.
0: Julia, Zuzanna i Natalia.
1: A Karol od początku postawił sprawę jasno, dla niego liczy się jakość, a nie ilość.
0: Czyli 3 kandydatki już mamy komplet do poważnej selekcji.
1: Teraz przed nimi randki i decyzja, z którą z nich chciałby poznać się bliżej.
0: No a że Karol jest rolnikiem, to selekcja będzie naprawdę konkretna.
1: Tylko tym razem nie będzie wybierał najlepszego plonu.
0: To tylko najlepsze towarzystwo do wspólnego życia.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: to ja sobie zaglądam na portale plotkarskie, a tam wielkie tytuły, że Klaudia Eldursi wyprawiła córce pierwszy roczek.
1: Czyli pewnie baloniki, tort i dużo słodkości.
0: No nie do końca. Był zamek.
1: Zamek?
0: No zamek na tarasie. Do tego harfiska, balowa suknia i tort w kształcie karocy.
1: Carmen kończy rok, czy obejmuje właśnie władzę nad księstwem?
0: No jeszcze tylko pasowałoby rycerstwo na parkingu.
1: I rodzice innych rocznych dzieci już mogą zacząć się stresować.
0: No bo po takim roczku zwykłe dmuchanie balonów no brzmi trochę jak impreza budżetowa.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to mamy we Włocławku rodzinne warsztaty pod bardzo konkretną nazwą. Rodziny dbają o klimat.
1: Czyli rodzinny podział obowiązków.
0: Możliwe, jedni dbają o klimat, inni pilnują, żeby ktoś nie zostawił światła w łazience.
1: A tak serio?
0: No będą warsztaty ekologiczne dla rodzin. Są też dwa terminy do wyboru, 26 września i 10 października.
1: Oba o 10 rano przy Komunalnej 4.
0: Czyli można przyjść z całą rodziną i zrobić coś dobrego dla klimatu.
1: A potem wrócić do domu i sprawdzić, kto znowu zostawił światło.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy. Za olej napędowy 8,55.
2: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
3: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
1: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
4: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
1: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
5: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
6: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
5: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
6: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
5: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
1: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zheng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zheng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Ryba Kina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4. W meczach mężczyzn Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botić van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
8: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
7: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ostrzeżenia przed upałami dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska, i tam około 30 stopni. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i nad samym morzem, tam 22-23. Najwięcej chmur na północy i tam może padać deszcz. Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jest po 9 na naszych radiowych zegarach. Wrześniowy poranek rozkręcił się w najlepsze. Praca idzie gładko, a słońce za oknem powoli szykuje nam prawdziwe letnie popołudnie.
11: Pamiętajcie, że dzisiaj marzymy bez limitów i łapiemy tylko dobre wiadomości. Niech ten wtorek będzie wyjątkowo lekki i przyjemny.
10: A my gramy dla Was bez przerwy, także zostańcie razem z nami.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, w październiku włocławska biblioteka zrobi się naprawdę ciekawa.
1: Bo?
0: Przyjeżdżają znane nazwiska: Izabela Trojanowska, Roman Czejarek, Krzysztof Materna i Michał Fajbusiewicz.
1: Czyli muzyka, radio, telewizja, satyra i kryminalne historie.
0: A wszystko w ramach Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop.
1: Do tego wystawa dawnych zdjęć z Włocławka.
0: Czyli w październiku warto zajrzeć do biblioteki, tylko tym razem nie po książkę.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: No to teraz mam informację, która może trochę zmienić nasze spojrzenie na miejsce, w którym mieszkamy, także tutaj, we Włocławku.
1: O, to już brzmi bardzo ciekawie.
0: No, według najnowszych danych GUS w Warszawie statystycznie żyje się najdłużej, a w Łodzi najkrócej. Różnica to, uwaga, ponad 4 lata.
1: Czyli adres ma znaczenie?
0: No statystycznie tak, tylko Włocławka tym razem GUS nie postawił między Warszawą a Łodzią.
1: Czyli musimy jeszcze trochę poczekać na włocławską ligę długości życia.
0: No ale ogólnie mamy też dobrą wiadomość, no bo Polacy żyją coraz dłużej, a w 2025 roku padł rekord.
1: Wspaniale, czyli mamy więcej czasu.
0: No tak, tylko tym razem GUS już nie policzył, co z nim zrobić.

0: dzisiaj we Włocławku będzie można trochę oderwać wzrok od ziemi i spojrzeć w kosmos.
1: I to nie jest propozycja na noc. Dzisiaj od 12 do 15 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli przy Nowomiejskiej będzie spotkanie z astronomią Niebo nad Kujawami.
0: Będą teleskopy i obserwacje Słońca, będą meteoryty, astronomiczne zdjęcia i opowieści o Koperniku.
1: Czyli 3 godziny patrzenia w górę i zastanawiania się, jak to wszystko działa.
0: A odpowiedź będzie można dostać na miejscu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
2: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
1: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
3: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
4: My
3: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
5: Te nowe skanery umożliwiły nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
1: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 24 na Środkowym Pomorzu, do 25 na Podhalu, do 26 na Pomorzu Zachodnim, do 27 na Podkarpaciu, 30 maksymalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Dużo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie, na północy wieczorem może padać deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: 10 na naszych radiowych zegarach. Czas mija błyskawicznie, a my nie zwalniamy tempa ani na moment.
8: Mamy dla Was kolejną porcję bezbłędnych numerów i ten najlepszy wtorkowy klimat na drugą część poranka.
7: Podkręcamy głośniki i gramy dalej.
0: Po polsku na 101,5.

0: No to teraz uwaga, bo mamy Amerykanina w polskich lasach.
1: Co?
0: Spokojnie, nie człowieka, grzyba.
1: A, dobra, bo to już brzmi zdecydowanie bardziej leśnie.
0: Nazywa się złotoborowik wysmukły, ale grzybiarze mówią na niego po prostu Amerykanin. Przywędrował do nas z Ameryki Północnej i właśnie można go spotkać w polskich lasach.
1: I podobno wygląda trochę jak nasz prawdziwek.
0: No, czyli coraz ciekawiej się robi, no bo polski las, polski koszyk i amerykański gość na dokładkę.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policyjny pies Likon przechodzi na emeryturę. W Chodczu było słychać ryk silników oraz trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po 9 latach służby w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu na zasłużoną emeryturę przeszedł owczarek niemiecki Likon, prywatnie Doren. Przez lata wraz ze swoim przewodnikiem, starszym aspirantem Jarosławem Jesionkowskim, patrolował ulicę i zabezpieczał imprezy masowe, zawody oraz koncerty. Likon brał również udział w spotkaniach z dziećmi, podczas których prezentował swoje umiejętności i uczył najmłodszych zasad bezpiecznego kontaktu z psami. Na emeryturze czekają go spokojniejsze dni. Likon zamieszka ze swoim dotychczasowym przewodnikiem, który przez lata dbał o jego wyszkolenie i zdrowie. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli, mówi Sławomir Fijałkowski, Bractwo Miłośników Motocykli.
2: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne, pogoda dopisuje, humory również. W pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Nie pada, co najważniejsze. Frekwencja jest dość duża. Jest to już nasz czwarty zlot, więc będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała. Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków. 19 września w hali mistrzów Osir Wocławek odbędzie się trzeci turniej badmintona o fajansową lotkę. To ogólnopolskie wydarzenie łączy sportową rywalizację z wocławską tradycją fajansu i historią lokalnego badmintona. Zawody rozpoczną się o 8.30, a hala zostanie otwarta o 8. Zapisy trwają do 16 września do godziny 16.
0: To jest Puls Wocławka. WPP na 101,4 FM.

0: podcast.
1: To ja tak spoglądam sobie na zegar, no i aż trudno uwierzyć, że ten nasz wtorkowy poranek dopływa już do brzegu.
2: Całkowicie uciekł mi dzisiaj czas, ale nie ma się co dziwić. Z takimi prognozami na popołudnie i dniem dobrych wiadomości praca po prostu pali się w rękę.
1: Dokładnie tak. Przypominamy, po południu we Włocławku melduje się całe 27 stopni, więc z czystym sumieniem zamykajcie trudne sprawy, łapcie trochę słońca i korzystajcie z tego lata w środku września.
2: Dziękujemy Wam za genialny poranek, wszystkie wiadomości i uśmiechy od samego rana.
1: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, słyszymy się jutro punktualnie o 6 rano.
2: Do usłyszenia, cześć!
3: Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych, są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą i z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
2: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakiś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
1: O 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
3: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
1: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
4: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej. Po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały. Ciężko mi ocenić.
1: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Mazurach i Suwalszczyźnie do 23 stopni, na północy Lubuskiego, w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie około 27, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 30 stopni. Takie dziś maksymalne temperatury. Nie zabraknie słońca, ale wieczorem może padać na Pomorzu.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To jest audycja Wokół Nas na 101,4 FM.
8: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
8: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
9: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. I ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów, taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział, intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
8: Szymon, o tych treningach porozmawiamy za chwilę w kolejnym wejściu. Czas na krótką przerwę.
7: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Wracamy po przerwie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Rozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Napomknąłeś już o tym w poprzednim naszym wejściu. Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut. Czasami to są różne zadania. Tak, potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników, staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost, ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd, dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak, ja to przeżyłem już kilka razy, staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Czas pędzi nieubłaganie. Zapraszam na kolejną krótką przerwę. Wracamy za chwilę.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.
3: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witam ponownie, Bartosz Balcerowski, a ze mną Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu, Włocławek. Jednak dziś rozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish. Wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej. Tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma. No a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Muszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać. I plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotra Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki i to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie w miarę możliwości, będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Akcja ciekawa, akcja potrzebna. Czasem takie detale zupełnie zmieniają oblicze meczu. Natomiast w tym momencie zaproszę Państwa na jeszcze jedną krótką przerwę muzyczną.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Witamy po przerwie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Chciałbym na koniec zapytać Ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Włocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego tak dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania ma być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na skład, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego, jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Włocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem

0: Jan czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że Wanwilu rozwiną naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
0: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Mirjam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
2: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
1: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
1: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś słonecznie, nigdzie nie będzie padać, a do tego jest bardzo ciepło, miejscami upalnie. Od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, do 29 na Śląsku i 30 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: No i jesteśmy po 12 wtorkowe popołudnie. O czym dziś będziemy mówić w programie? Między innymi o zmianie w parkowaniu na ulicy Kościuszki we Włocławku. Oprócz tego sprawdzimy sobie, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach regionu. No i co ciekawego, dzieje się w naszych okolicach podczas tego tygodnia, bo mimo, że wakacje już w zasadzie dawno za nami, to ciekawych wydarzeń naprawdę nie brakuje. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć!

Jeszcze w tym roku ma zmienić się sposób parkowania na ulicy Kościuszki we Włocławku. I dobra wiadomość jest taka, miejsc powinno być więcej, bo tam, gdzie obecnie jest parkowanie równoległe, ma się pojawić skośne, czyli tak jak było lata temu. Dzięki temu tych miejsc parkingowych ma być zdecydowanie więcej, ale może być węziej, bo miasto chce też wygospodarować większą przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Te zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Park Kulturowy Wietrzechowice świętują 20-lecie powstania. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają treningi pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 54 232 59 148 lub bezpośrednio w poradni. Mówi Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych. I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy, więc myślę, że będzie się działo.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej. Od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izby Kujawskiej.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego, festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów. W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów. Dla organizatorów była to okazja nie tylko do pokazania samego stanowiska archeologicznego, ale również przypomnienia, jak ważne jest zachowanie tego miejsca i popularyzowanie jego historii. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tutaj dwa miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne, jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Myślicie, może wakacje się zakończyły, ale lato przecież cały czas trwa i wiecie co? Też tak myślałem, a teraz patrzę na program telewizyjny jak byk, dzisiaj o 20:00, Kevin sam w domu. Nie no, no wiecie co? Człowiek jeszcze kąpielówek nie zdążył dobrze schować, a tu już choinkę trzeba wyciągać.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach. Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
2: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
1: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
2: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
3: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
4: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
1: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy krótkotrwały powrót lata. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 13, nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie porozmawiamy sobie o włocławskim budżecie obywatelskim. Już za chwilę rusza zbieranie propozycji, do wydania będzie rekordowa kasa.

Macie pomysł na to, co zmienić we Włocławku? Już za chwilę rusza składanie pomysłów, zgłaszanie projektów do włocławskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest naprawdę duża kasa, rekordowa 6 milionów 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na dwie kategorie. W kategorii instytucjonalnej 2 miliony, a pozostała część w kategorii ogólnomiejskiej. Jeden projekt w kategorii instytucjonalnej może być wart maksymalnie 1,5 miliona złotych, natomiast w ogólnomiejskiej 1 750 tysięcy. Już za chwilę, bo od 14 września ratusz będzie przyjmował projekty mieszkańców.

Każdego dnia jest jakieś święto. Dziś mamy Światowy Dzień Dobrych Wiadomości. Same dobre wiadomości powinny się pokazywać, tak? To trzeba sprawdzać, czy czasem wypłata na konto nie wpłynęła. No i jak rozumiem, dzisiaj politycy mają wolne.

0: to za dzień? Tak sprawdzam, kto ma imieniny. Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil. No wszystkiego najlepszego, ale ja się pytam, gdzie jest ciasto? Przy tylu solenizantach to powinniśmy już być do końca roku objedzeni.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska, polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
2: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
1: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
3: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli 4 obrazy, ale 2 z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Louvru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na niebie nad Polską nie pojawi się dziś ani jedna deszczowa chmura. Do tego słonecznie, a na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Parę chwil po 14 po południe we wtorek, moi drodzy, wiadomo już, ile będzie wynosić najniższa krajowa od 1 stycznia. No to ile dokładnie? O wszystkim porozmawiamy sobie w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Sprawdzam sobie jeszcze kalendarium. Moi drodzy, dzisiaj jest, uwaga, Dzień Marzyciela. No normalnie takie święto. I można się rozpłynąć. Można się rozpłynąć w marzeniach, jak zarobić, a się nie narobić, no. Trzeba było iść w politykę za młodu.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta Wrocławka.
2: Finał rowerowej stolicy Polski, ale o tym za chwilę. Na początku przypomnijmy w ogóle, czym jest ta akcja.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Wrocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasto, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Właśnie, ile we Wrocławku osób zdecydowało się wziąć udział w tej akcji i właśnie, ile kilometrów wykręciliśmy, jak plasujemy się na tle pozostałych miast uczestniczących w tej rywalizacji?
3: Ta inicjatywa jest największą inicjatywą rowerową, jeżeli chodzi o inicjatywy samorządowe w naszym kraju. W tej rywalizacji wzięło udział 250 samorządów, ponad 90 tysięcy uczestników, którzy wykręcili ponad 18,5 miliona kilometrów. Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej wrocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Wrocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście. I tutaj pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn zajął pan Artur Kifel, który wykręcił ponad 2750 kilometrów przez te miesiąc trwania tej akcji. Natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła pani Anna Jackowska, która osiągnęła wynik ponad 1004 przejechanych kilometrów. Tutaj mogę jeszcze dodać, że Wrocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Wrocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, wrocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Wrocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Wrocławską Siecią Dróg Rowerowych i tak naprawdę na każdym osiedlu we Wrocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że dziś moim i Państwa gościem był Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta Wrocławka.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Pojawiła się kwota nowej najniższej krajowej. Od 1 stycznia 2027 roku ta najniższa krajowa ma wynosić, uwaga, 4950 zł. No i powiem słowo, które zmienia wszystko. Brutto. Tak na rękę o stówkę więcej niż obecnie.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
2: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
3: Bardzo fajnie.
2: Nie za gorąco?
3: Da się wyżyć. Czekamy na zimę.
2: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
4: Nie za bardzo.
2: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
4: Troszeczkę za dużo.
2: Coś jest nie tak z pogodą?
4: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
2: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
5: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
1: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
6: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
1: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
7: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
8: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
1: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dużo słońca i błękitnego nieba i bardzo ciepło na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jesteśmy po 15:00. W tej godzinie porozmawiamy o tym, co ciekawego dziać się będzie w tym tygodniu w Skansenie w Kłupce, bo tam jedna z najciekawszych imprez roku. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć. Oczywiście nie zabraknie też informacji z Włocławka i regionu.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Dużo dzieje się w naszym regionie. We wrześniu również nadal imprezy plenerowe. Na przykład w najbliższą niedzielę w Skansenie w Kupce odbędzie się impreza pod nazwą Darcie Pierza. Głównym bohaterem wydarzenia będzie zwyczaj, który przed laty był nie tylko pracą, ale również ważnym elementem życia towarzyskiego, a mianowicie, no właśnie, darcie pierza. W programie będzie widowisko w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Pojawią się też inne zespoły folklorystyczne, Dzieci Kujaw, Spot Strzechy czy Brześcioki. Będą oczywiście warsztaty dla dzieci czy pokazy dawnych zajęć domowych. To w najbliższą niedzielę od 15 do 18 w Skansenie w Kupce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsza wicemis junior Polski 2026 z Włocławka. Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Oraz włamali się do magazynu, twierdzili, że mają zgodę właściciela. Patryk Jarmiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Pochodząca z Włocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini miss? Mówi Larissa Sapieżyńska.
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła. Napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie, jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek. Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka. Mówi Anna Habrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię. Patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje. Ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania. Możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu. Mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Włocławscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 39 do 43 lat, którzy włamali się do magazynu w gminie Fabianki i kradli znajdujące się tam mienie. Podczas zatrzymania przekonywali mundurowych, że mają zgodę właściciela na wywóz rzeczy. Policjanci szybko zweryfikowali tę wersję. Jak ustalili śledczy z terenu firmy, skradziono m.in. samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, wózek widłowy i kilkadziesiąt przęseł ogrodzenia. Straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych. Część skradzionego mienia udało się odzyskać. Cała trójka usłyszała zarzuty związane z włamaniem i kradzieżą. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: zajrzyjmy do światowej polityki. Donald Trump zaskoczył, zmienił fryzurę. Teraz jest szatynem. Krótko mówiąc, no tylko Polacy możemy mieć rudego Donalda. W każdym razie fajna fryzura, fajna. Ja bym wolał, żeby pan mnie zaskoczył bardziej cenami ropy chociażby.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
2: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
1: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką, tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
3: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
1: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co czwarty nastolatek ma poważny problem

0: czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na termometrach dziś prawdziwie letnie temperatury od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po godzinie 16. W tej godzinie porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym, historycznym seansie filmowym w Lubrańcu. W dodatku wstęp na to wydarzenie będzie bezpłatny. Więcej szczegółów za chwilę. Filip Waćkowski, cześć!

Zaglądamy teraz do Lubrańca, bo tutaj w najbliższy piątek, czyli 11 września o godzinie 10 w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się bardzo ciekawa projekcja filmowa. Projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego o księciu Gniewkowskim Władysławie Białym, ostatnim piastowskim następcem tronu po królu Kazimierzu Wielkim. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Ta projekcja w najbliższy piątek o 10:00.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Park Kulturowy Wietrzechowice świętują 20-lecie powstania. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dzieci i młodzież z Włocławka mogą skorzystać z nowych zajęć w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od dziś ruszają treningi pamięci i koncentracji uwagi. Zajęcia mają pomóc uczestnikom w rozwijaniu pamięci oraz umiejętności koncentracji. Będą odbywać się w siedzibie poradni we wtorki lub środy od godziny 16 do 18. Poprowadzi je dr Tomasz Borowiak. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 54 232 59 148 lub bezpośrednio w poradni. Mówi Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2: Od września poradnia będzie wchodziła z nową ofertą. Będziemy proponować Państwu nową terapię, terapię biofeedbacku, jeżeli chodzi o takie terapie specjalistyczne. Oprócz tego utrzymujemy dyżur do spraw pomocy rodzinie, który będzie w ilości zwiększonej, żeby rodzice mogli szybciej otrzymać taką pomoc i wsparcie psychologiczne. Będziemy prowadzić warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, tak zwana szkoła dla rodziców. To jest też taka nowość, starość, bo to trochę reaktywujemy, bo przez wiele lat tego nie prowadziliśmy. I taką ofertę dla rodziców będzie też skierowana. Więcej grup dla młodzieży i dla dzieci, które zajęć takich grupowych, które będą rozwijały zajęcia emocjonalno-społeczne u uczniów, taki trening umiejętności społecznych. I tutaj w tym zakresie też oferta będzie zwiększona, więc więcej osób będzie objętych. Dwie grupy zajęć treningu umiejętności uczenia się, więc tutaj w tym zakresie też się rozwijamy, więc myślę, że będzie się działo.
1: Placówka przygotowała także poszerzoną ofertę zajęć dla rodziców. Szczegóły dotyczące tych spotkań można uzyskać, kontaktując się z poradnią. Zmieniły się również godziny pracy placówki. Od września jest czynna dłużej. Od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 18.00, a w piątki od 7.30 do 15.30. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania. Mówi Marek Dorabiała, burmistrz Izbicy Kujawskiej.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego, festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów. W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów. Dla organizatorów była to okazja nie tylko do pokazania samego stanowiska archeologicznego, ale również przypomnienia, jak ważne jest zachowanie tego miejsca i popularyzowanie jego historii. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Tutaj dwa miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne, jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Ja mam jeszcze takie szybkie przypomnienie. Dzisiaj po raz ostatni most stalowy ma być zamknięty na noc. Dziś 8, wedle tego co podaje Urząd Miasta, mostem pomiędzy 22 a 6 nie przejedziemy. Jutro wszystko już wraca do, no chciałbym powiedzieć, normalności, ale do normalności na moście to nie wróci jeszcze przez wiele miesięcy.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy, firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
1: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony przy je. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
8: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
1: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś bardzo ciepło, od 25 do 30 stopni. Jutro letnie temperatury z nami pozostaną, choć już nie wszędzie. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, 24 w Wielkopolsce, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 na Śląsku. W zachodniej połowie kraju deszcz i lokalne burze, w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Jesteśmy po 17:00. W tej godzinie porozmawiamy sobie o małżeńskich jubileuszach we Włocławku, a także o nieodległym zmianie sposobu parkowania na ulicy Kościuszki we Włocławku.
10: WPP na 101 i 4 FM.

Moi drodzy, już niebawem we Włocławku odbędą się i małżeńskie jubileusze. Będą świętować pary, które spędziły w związku małżeńskim 50, 55, 60 i 65 lat. W dodatku dostaną specjalne medale. No i ja się nie dziwię, po tylu latach medal zdecydowanie się należy. Za cierpliwość zwłaszcza.

Jeszcze w tym roku ma zmienić się sposób parkowania na ulicy Kościuszki we Włocławku. I dobra wiadomość jest taka, miejsc powinno być więcej. Bo tam, gdzie obecnie jest parkowanie równoległe, ma się pojawić skośne. Czyli tak jak było lata temu. Dzięki temu tych miejsc parkingowych ma być zdecydowanie więcej, ale może być węziej, bo miasto chce też wygospodarować większą przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Te zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

kilkanaście minut do 18. Przed nami oczywiście wiadomości z kraju i ze świata punktualnie o 18. A następnie spotka się z wami Patryk Jaromiejski i przeprowadzi przez to popołudnie i wieczór Filip Waćkowski. Dzięki za dziś. Do jutra. Do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
1: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
3: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
1: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ciepła noc przed nami, od 15 do 18 stopni, a jutro bardzo duża różnica w temperaturze i w ogóle w pogodzie. To znaczy cała północno-zachodnia połowa Polski chłodniejsza i deszczowa, temperatura około 20 stopni, opady i burze, miejscami te burze. Z kolei na południowym wschodzie upał, 30 stopni i pełno słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na ćwierćfinał US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Aryna Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek pomiędzy Jessicą Peguną i Emmą Navarro. Iga Świątek odpadła wczoraj w czwartej rundzie. To znaczy, że ciężko i będzie wywalczyć awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. To nie znaczy, że spuści z tonu, uważa Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
7: Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że Iga Świątek leci na azjatyckie turnieje, ale z takim założeniem, że jeśli przegra, to w sumie to się nic nie stanie i to będzie po prostu taka część sezonu, w której niezależnie od tego, jakie osiągnie wyniki, to nie będzie miało to większego znaczenia. Trudno mi też sobie, przynajmniej w tym momencie, wyobrazić, że już teraz zakończy sezon.
6: Dziś także pierwsze męskie ćwierćfinały US Open. Najpierw zagrają Amerykanie Frances Tiafoe i Alex Mikkelsen, a w nocy Carlos Alcaraz zmierzy się z Benem Sheltonem. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Pod wodzą José Mourinho królewscy mogą być bardzo groźni, mówi trener drużyny z Mediolanu Christian Kivo. Mourinho to zwycięzca. Bez cienia wątpliwości to trener, który wie, jak przekazać pewne rzeczy w odpowiednich momentach i pod tym względem jest niewielu takich jak on na świecie. Pokazał to tutaj podczas swojego pierwszego okresu pracy, ale wszędzie udowadniał, co oznacza być zwycięzcą, ponieważ gdziekolwiek nie poszedł, tam wygrywał. Jestem pewien, że Real Madryt rozegra w tym roku świetny sezon.
8: Una grande stagione.
6: Na boisku w Madrycie być może zobaczymy Piotra Zielińskiego. A z naszej trójki we FC Porto dziś szanse na grę ma tylko Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Mistrzowie Portugalii podejmą Manchester City. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Visma Liza Bike wygrał w Palos de la Frontera po finiszu z peletonu 16 etap wyścigu kolarskiego WLT Espania. To już jego 4. etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
9: Witam wszystkich, kolejny dzień roboczy, kolejna porcja dobrej muzyki i świetnych ciekawostek, między innymi ze świata muzycznego. Zapraszam więc na wspólny wieczór. Patryk Jarmierski, a to jest Radio Włocławek.

kto by pomyślał, że starych, twardych heavy metalowców śmiertelnie przestraszy nie diabeł, ale sztuczna inteligencja na laptopie. Wolf Hoffman ubolewa, że męczył się z gitarą przez 50 lat, a dzisiejszy artysta, w cudzysłowie, rodzi się po naciśnięciu jednego guzika. Wytwórnie i aplikacje już zacierają rączki na myśl o wirtualnych grajkach, którzy nie marudzą w trasie i pracują za darmo. Jedyna nadzieja w tym, że cyfrowy bot nie potrafi jeszcze rozstawić pieca na scenie i pojechać w trasę.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsza wicemis Junior Polski 2026 z Włocławka. Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Oraz włamali się do magazynu, twierdzili, że mają zgodę właściciela. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Pochodząca z Włocławka, dziewczynka została pierwszą wicemis Junior Polski 2026. Larissa Sapieżyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini miss? Mówi Larissa Sapieżyńska.
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła. Napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było na samym konkursie? Jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek. Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka. Mówi Anna Habrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię. Patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje. Ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania. Możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu. Mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów. Włocławscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 39 do 43 lat, którzy włamali się do magazynu w gminie Fabianki i kradli znajdujące się tam mienie. Podczas zatrzymania przekonywali mundurowych, że mają zgodę właściciela na wywóz rzeczy. Policjanci szybko zweryfikowali tę wersję. Jak ustalili śledczy z terenu firmy, skradziono m.in. samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, wózek widłowy i kilkadziesiąt przęseł ogrodzenia. Straty oszacowano na ponad 60 tysięcy złotych. Część skradzionego mienia udało się odzyskać. Cała trójka usłyszała zarzuty związane z włamaniem i kradzieżą. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Jeżeli zastanawialiście się, co słychać u gościa, którego wyrzucono z AC/DC tuż przed ich wielką karierą, spieszę z odpowiedzią. Dave Evans przypomniał sobie o studiu nagraniowym po 18 latach przerwy i wypuścił kawałek pod tytułem Lugaru. Pan śpiewał w legendarnym zespole przez rok i zdążył nagrać jeden singiel, ale ta jedna linijka w CV służy mu do dzisiaj. Płyta Justice ma domknąć wielką trylogię, na którą fani musieli czekać dłużej niż na spłatę kredytu hipotecznego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
2: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
4: No nie.
3: Dlaczego?
4: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
3: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
4: Każdy ze śmiorga.
5: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
4: No wszystkich siedmiu poza mną.
2: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
6: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
6: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
2: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
1: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
7: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem. Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
1: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochańczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6:00. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakuba Adama Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lens, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
11: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
10: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
12: Kilka minut po 19:00. Wieczór trwa, nasze radio gra dalej najlepsze hity. Także podkręćcie radio, zapodajemy coś naprawdę dobrego.
9: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Wokalista Bastille uznał najwyraźniej, że zwykłe granie popowych koncertów to za mało i czas wziąć się za teatr. Razem z liderem To Kill a King stworzyli koncept album o Marilyn Monroe, wpychając tam politykę lat 50. i seksizm w Hollywood. Do jednego garnka wrzucił folk, hip-hopowe bity, flety i orkiestrę, tak na wypadek, gdyby ktoś zarzucił im brak gatunkowej różnorodności. Efektów tej ambitnej mieszanki posłuchamy 12 marca przyszłego roku, a od września ponownie zamierzają męczyć tym widzów w teatrze.

Szykujcie karty płatnicze, bo kolejna zachodnia gwiazda przyjeżdża do nas wyciągnąć trochę grosza z portfeli. Cage the Elephant wpadną do Krakowa 9 lutego przyszłego roku promować swój 7 album, którego tytułu nawet jeszcze nie podali. Wyścig po bilety startuje 11 września o 10, więc możecie już trenować szybkostrzelność kciuków na ekranie telefonu. Miejmy nadzieję, że chociaż ten nowy numer Dying in Reverse udowodni, że 10 miliardów odsłuchów w sieci nie wzięło się znikąd.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

wygląda na to, że Ariana Grande ma już serdecznie dość internetowych detektywów oceniających każdy jej krok i wygląd. Po zamknięciu trasy w Londynie spakowała walizki i ogłosiła ucieczkę od mediów, żeby odpocząć od wiecznego oceniania. Żeby było ciekawiej, w trasy zabrała swojego ex-partnera, Rickiego Alvareza, zamieniając na scenie słynną linijkę z Thank You, Next. Zobaczymy, jak długo wytrzyma na tej emeryturze, zanim promocja komedii Fokker in Laws zmusi ją do powrotu na ścianki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
2: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
1: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
1: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy od 10 do 18 stopni, a jutro pogoda podzieli Polskę na pół, po skosie. Na północy i zachodzie chłodniej, około 20 stopni i deszczowo. A na południu i wschodzie Polski zdecydowanie cieplej, upalnie, 30 stopni, a do tego pełne słońce. Warto się nacieszyć, bo to już raczej łabędzi śpiew.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: No i mamy to. Kilka minut po godzinie 20. Jesteśmy już w połowie wspólnego wieczoru. Czas pędzi, a ja pędzę z najlepszym brzmieniem na antenie. Zostańcie z nami.
6: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

Jeżeli ktoś myślał, że muzyka klubowa i zbieranie tacy w kościele nie idą w parze, to Padre Guilherme właśnie was zagiął. Portugalski DJ w sutannie ściągnął do Opola 14 tysięcy ludzi, miksując mocne bity z samplami wypowiedzi papieża Leona XIV. Sylwia Grzeszczak napisała do niego na Instagramie dwa dni wcześniej i od razu wskoczyła na scenę śpiewać klubową wersję psalmu. Wygląda na to, że potężny bas głośników to obecnie najbardziej skuteczny sposób na zebranie miliona na remont katedry.

I znowu mamy temat AI. Czytam właśnie, że AI nie tylko potrafi pisać wierszyki i generować głupie obrazki, bo badacze stworzyli sztuczną inteligencję Iris, która podsłuchuje chemiczne rozmowy komórek w zarodkach i czyta ich odciski palców. O, brzmi zaawansowanie i poważnie. Algorytm bez problemu przewiduje, jak hodować tkanki płuc, więc komputery biorą się oficjalnie za sterowanie ludzkim życiem. Pozostaje więc mieć nadzieję, że cyfrowa mądrość przy projektowaniu naszych organów nie postanowi dodać nam paru zbędnych kończyn. Chociaż jak tak teraz pomyślę, to w niektórych przypadkach może nie byłoby to aż takie złe.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Niezwykła niespodzianka dla fanów muzyki filmowej, bo 94-letni John Williams pojawił się niespodziewanie na scenie w Los Angeles. Legenda kina wyjechała na wózku podczas koncertu w Hollywood Bowl i wywołała ogromne emocje na widowni. Kompozytor przebojów do Gwiezdnych Wojen, Głodu czy E.T. poprowadził filharmonię w słynnym Marszu Imperialnym. Nagrania z tego momentu błyskawicznie podbijają sieć, a fani na całym świecie po prostu nie kryją wzruszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
3: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
3: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
1: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali Przymarywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
6: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
1: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro w połowie Polski 20 stopni i raczej deszczowo, a w drugiej połowie 30 stopni i mnóstwo słońca. A granica przebiegnie tak po skosie. Północno-zachodnia Polska trochę chłodniejsza i deszczowa, a południowo-wschodnia upalna.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Kuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lons, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
11: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
10: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze złotą piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
12: Parę minut po 21:00, moi drodzy. Ostatnia wspólna godzina tego wieczoru, więc postarajmy się, aby to była najlepsza godzina. Podkręćcie radio i jedziemy z tym.
9: WPP na 101,4 FM.

No to czas poruszyć temat pieniędzy, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Nasze oszczędności są tak płytkie, że zamiast poduszki finansowej mamy co najwyżej skromny płatek kosmetyczny. Badania pokazują, że 25% z nas nie ma w skarbonce ani grosza, a mityczne 100 tysięcy ma na koncie co siódmy Polak. Większość odkłada na tak zwaną czarną godzinę, która w naszych realiach trwa nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy. Na dodatek prawie 30% rodaków wciąż chowa gotówkę w skarpecie. Bo to przecież najbardziej opłacalna lokata świata.

moment wybije 22, a to oznacza, że na mnie już pora. Dzięki, że ze mną byliście i standardowo zawitam w waszych głośnikach następnego dnia o tych samych godzinach. Patryk Jarmierski, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
2: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
1: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie

0: większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
1: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
2: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Pogoda jutro potraktuje nas nierówno. Na północnym zachodzie Polski deszczowo i około 20 stopni tylko, bo na południowym wschodzie aż 30 i piękne słońce. W czwartek już bardziej sprawiedliwie, wszędzie może padać i wszędzie poniżej 20.
3: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn Emilio poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. I ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnim tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją. Ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich no troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka. Powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania, tak? Potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak? Do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost. Ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd. Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy, nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej, tylko szkoda po prostu, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, a ewentualnie w program. Ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać. I plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej, pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotra Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem Szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki. I to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie w miarę możliwości, będę się starał je wymieniać. Zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania ma być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili po prostu o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem, chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski, wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwinął naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był Dzień na 101,4 FM.

0: niż mogłam umieć.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta Włocławka.
2: Finał Rowerowej Stolicy Polski, ale o tym za chwilę. Na początku przypomnijmy w ogóle, czym jest ta akcja.
3: Od 1 do 30 czerwca trwała rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2026 roku i również Włocławek uczestniczył w tej rywalizacji. No, rywalizacja jest bardzo prosta. Wystarczyło pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać odpowiednie miasto i wsiąść na rower, rozpocząć kręcenie kilometrów.
2: Właśnie, ile we Włocławku osób zdecydowało się wziąć udział w tej akcji i właśnie ile kilometrów wykręciliśmy, jak plasujemy się na tle pozostałych miast uczestniczących w tej rywalizacji.
3: Ta inicjatywa jest największą inicjatywą rowerową, jeżeli chodzi o inicjatywy samorządowe w naszym kraju. W tej rywalizacji wzięło udział 250 samorządów, ponad 90 tysięcy uczestników, którzy wykręcili ponad 18,5 miliona kilometrów. Jeżeli chodzi o cyklistów ze stolicy Kujaw, z naszego miasta, to tutaj nasi uczestnicy wykręcili ponad 28,5 tysiąca kilometrów i wczoraj w ratuszu dokonaliśmy takiego podsumowania właśnie tej naszej włocławskiej strony tej rywalizacji. Nagrody ufundował prezydent miasta Włocławek oraz firma pgbikes.pl, sieć sklepów i serwisów rowerowych, którzy również mają swoją siedzibę w naszym mieście. I tutaj pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn zajął pan Artur Kifel, który wykręcił ponad 2750 kilometrów przez ten miesiąc trwania tej akcji. Natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła pani Anna Jackowska, która osiągnęła wynik ponad 1004 przejechanych kilometrów. Tutaj mogę jeszcze dodać, że Włocławek uplasował się, tak można powiedzieć, w połowie tej stawki, ponieważ na 107 miast prezydenckich, a w tej kategorii właśnie znalazł się Włocławek, zajęliśmy 46 miejsce.
2: Czyli jak widać, włocławianie lubią przemieszczać się rowerami. Czy ma to na to też wpływ to, że mamy rower miejski?
3: Widać oczywiście, że mieszkańcy Włocławka wybierają właśnie ten sposób przemieszczania się po mieście. Rower jest coraz bardziej popularną formą przemieszczania się. No, świadczy o tym chociażby właśnie duża popularność woweru, czyli tego naszego miejskiego roweru, który można wypożyczyć. Temu też jest podyktowane to, że w mieście toczą się inwestycje właśnie związane z budowaniem dróg rowerowych. Jesteśmy na etapie trzecim już inwestycji, którą nazywamy Włocławską Siecią Dróg Rowerowych i tak naprawdę na każdym osiedlu we Włocławku widać nowe odcinki ścieżek rowerowych.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że dziś moim i Państwa gościem był Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w Biurze Prezydenta Włocławka.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.
4: WPP na 101,4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.